0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: mama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Miennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: mama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. No jak wam mija ta sobota? Ja wiem, jeszcze nie mija, dopiero 8 rano niedawno minęła. Ale to dobrze, że nie mija. No sobota jest od tego, żeby trwać jak najdłużej. Chyba, że jesteście w pracy, no ale to wtedy też razem ogarniemy. Dawid Miązek, dzień dobry. To są sobotnie hity na Maxa. Ja jestem z wami do 13 po 10. Jak zawsze dołączą do mnie jeszcze Ada z Agatą. A za chwilę do nas wszystkich dołączy Rihanna, Only Girl in the World.
1: Reklama.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
9: To pewne, niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Dalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.

0: i po reklamie.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Ja też dołączam, jestem Aneta.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: What's up, it's Sean Paul.
5: Siema, to Dawid Piątek. Razem jesteśmy RMF.

No słuchajcie, nie zawsze może, ale od czasu do czasu warto polecić takim klasyczkiem. Trzeci wymiar oczywiście dla mnie masz Tajla w RMF Max, a teraz będzie o nowościach gamingowych. Zapraszam na Max Games i będziemy mówić o najciekawszych gamingowych premierach września. Max Games. Warto zacząć od tytułów, które już we wrześniu zdążyły się pojawić. Wczoraj wyszedł symulator kosza NBA 2K27, ale też gra akcji w japońskim klimacie Onimusha Way of the Sword. W czwartek natomiast premierę miał polski hit The Blood of Dawnwalker. O tej ostatniej grze będziemy sobie jeszcze mówić za godzinkę. A jakie premiery jeszcze przed nami we wrześniu? 10 wyjdzie dodatek do strategii Age of Empires 3 Definitive Edition The Baltic Powers. Mały dodatek, ale dla nas mega ważny, bo dodaje cywilizację Polski i Danii. Dania to mnie ważna, ale Polska wjeżdża na grubo i będziemy mogli pograć husarią. Fani Marvela są. 15 września wychodzi Marvel's Wolverine, czyli super bohaterska gra akcji z Rosomakiem, z adamantowymi szponami w roli głównej. Dzień później jedna z najciekawszych produkcji tego roku, Red Dead Redemption 2 Nuevo Paraiso. The Forgotten Frontier, przydługa nazwa, ale jest to nieoficjalny dodatek, czy bardziej mod do słynnego westernu od twórców GTA, który daje nam dostęp do tajemniczego obszaru Meksyku. Teraz fani horroru z najwyższej półki robią głos, bo wraca Silent Hill z najnowszą odsłoną Townfall, która przeniesie nas do spowitego mgłą opuszczonego przez ludzi szkockiego miasteczka. Premiera 24 września. Dzień później wyjdzie nowa odsłona EAFC, tym razem z numerkiem 27. Jedną z nowości ma być wypełnione aktywnościami piłkarskimi otwarty świat, który będzie mógł eksplorować nasz awatar. No i na deser Wiedźmin 3, Dziki Gon, wielki powrót po 11 latach. W przyszłym roku ma wyjść dodatek, ale najpierw wychodzi remaster, który posiadacze oryginału dostaną za darmo, także myślę, że uczciwa cena. Po pierwsze dostaniemy totalnie odświeżoną grafikę z obsługą najnowszych technologii. Po drugie mnóstwo drobnych poprawek i usprawnień w rozgrywce. Premiera Wiedźmin 3 Remastered 29 września. Max Games.

0: Everlasting od Armina Van Burena i Saszy. Świetny duet w RMF Max, a taki duecik znany z Instagrama, z TikToka znacie, Gabi i Maciek. Takie tworzą różne fajne damsko-męskie filmiki, między innymi seria o rozwiedzionych rodzicach. No więc słuchajcie, jak znacie i lubicie, to po pierwsze warto odpalić najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze, bo właśnie Gabi z Maćkiem są jego gośćmi. A po drugie warto zostać się z RMF Max po 10, bo najciekawsze fragmenty podcastu Bratnie Dusze właśnie z Gabi i z Maćkiem wjeżdżają na naszą antenę. Między innymi jak do siebie mówią na planie i nie jest to misiu, pysiu, robaczku, tylko bardziej zamknij mu... No takie rzeczy. Odpalcie Bratnie Dusze albo po prostu zostańcie z RMF Max po więcej.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jak sobota to...
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Wyjazd na maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
10: Tomek!
11: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
15: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Cześć, jestem Angelika.
4: Jestem Tomek, a to moja ekipa.

0: Golden od K-popowego składu Hunter X w RMF Max. Dochodzi już godzina 9:00, punktualnie o 9:00 będzie prognoza pogody. No chyba wielkiego spoilera nie będzie, jak powiem, że szans na upały dzisiaj nie ma, ale może będzie całkiem przyjemnie, zobaczymy. Trzymamy za to kciuki, na pewno rozgrzewająca nowość przed nami Marlon Hofstadt i South Star I Like, jeszcze przed 9:00.
1: To jest nowość RMF Max.

0: mama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: I po reklamie.
16: Karolina.
17: Marek.
16: Zuśka.
18: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
19: Hey, it's Dua Lipa.
3: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
8: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Pogoda w Polsce zapowiada się dziś dość dynamicznie. Nad krajem umiarkowane i duże zachmurzenie, a miejscami przelotny deszcz. Na północy lokalnie możliwe są także burze. Termometry pokażą od około 16 stopni na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich, przez około 20 stopni w centrum do nawet 23 stopni na południowym wschodzie. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny, a na północy może rozpędzać się w porywach nawet do 80 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Słuchajcie, w kalendarzach dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, także jest okazja, żeby zrobić coś dobrego. No ja mam dla was samo dobre w tej godzinie. Na start już Dub Dogs, Fezo i Zark. How does it feel? Dawid Miązek. Zapraszam. RMF.

0: Give me everything od Pitbulla, no bo od kogo? Tam jeszcze Neo, Afrojack i Nayer w RMF Max. Za chwilkę Max Games, a w Max Games o nowym polskim hicie, który wyszedł dwa dni temu, dosłownie miał premierę, The Blood of Dawnwalker. Czy to będzie nowy Wiedźmin? No, jest na to szansa. Max Games za parę minut, a wcześniej, bo za chwilkę DJ Goja z nami, Jason Derulo i Michiko.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Niskie ceny.
5: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: I po reklamie.

MJ Deli. Deli Supreme w RMF Maxa. My wracamy sobie do Max Games i na tapet leci najnowszy polski kandydat na absolutnie hitową grę. Zapraszam na mini recenzję The Blood of Dawnwalker. Max Games. Gra była skazana na sukces, bo jej autorami są twórcy legendarnego Wiedźmina 3, którzy odeszli z CD Projektu i założyli własne studio Rebel Wolves. No i daleko nie odeszli tematycznie, tylko wymyślili własnego bohatera. To też jest trzecioosobowa gra akcji w klimatach mrocznego, ale bez przesady, średniowiecznego fantasy. Trafiamy do XIV-wiecznej Rumunii, a nasz bohater trochę przez przypadek trafia w sam środek konfliktu między ludźmi a wampirami, zwanymi tutaj wrakirami. Nie będę streszczał fabuły, ale generalnie nasz bohater staje się takim półwampirem, za dnia człowiekiem, w nocy bestią i ma 30 dni, żeby uratować swoją porwaną przez wampiry rodzinę. Ale to nie znaczy, że nam non-stop licznik bije i odlicza te dni. Nie, nie, po prostu zastosowano taką sprytną mechanikę, że niektóre bardziej kluczowe decyzje w questach zużywają nam czas, godzinkę, dwie, czasami więcej, no ale zawsze jesteśmy o tym uprzedzeni. A tak to możemy sobie hasać dowoli po otwartym świecie, wykonywać dziesiątki aktywności, tracić mnóstwo czasu, a licznik dni nawet nie drgnie. W ogóle questy, zadania, cała fabuła to jest najmocniejsza pewnie strona tej gry, tym bardziej, że każda decyzja wpływa na całą rozgrywkę. Jedne questy, nawet poboczne, oddziałują na inne zadania i na przykład na stosunek do nas innych bohaterów. Co więcej, wszystkie zadania, albo przynajmniej zdecydowaną większość, da się wykonać na kilka sposobów, a to wszystko sprawia, że każda kolejna rozgrywka nigdy nie będzie taka sama. System rozwoju postaci, podwójny, bo osobno ulepszamy człowieka, osobno wampira, działa świetnie, jest bardzo rozbudowany. Rozbudowany jest też system walki, ale mnie nie przypadł akurat do gustu. Przekombinowany, trochę mocno oparty na unikach, na parowaniu. Jak się go opanuje, to jest okej, ale ten z Wiedźmina był jednak bardziej intuicyjny. Powiedzmy, że minusów to jeszcze to, że gra się wolno rozkręca. Mocno przegadany prolog trwa kilka godzin, ale od jego końcówki zaczyna się już totalna miazga, więc warto przebrnąć. Ale podsumowując, The Blood of Dawnwalker to kolejny hitowy polski RPG akcji, wciągający z ogromnym potencjałem na kontynuację, ze świetną fabułą, z bardzo wyrazistym klimatem. Jakieś tam wady są, ale i tak mocna piątka z plusem w szkolnej skali. Okay.

0: Toxic od Britney Spears w RMF Max. W tym tygodniu poszła oficjalna informacja, że powstanie film biograficzny o Britney, o jej życiu, karierze w latach 90. i 2000. Będzie na bazie książki, która była szokująca, no i podobno film ma być jeszcze bardziej szokujący. To nie będzie historia księżniczki, a jeżeli już, to takiej księżniczki, nawet nie, że na ziarnku grochu, tylko na takiej całej przyczepie z ziarnem grochu. Czekamy. Ja już czekam na Adę Krysian i Agatę Świderską, które dołączą do mnie po 10:00. Odpalamy wtedy bratnie duszę. Za chwilę odpalimy prognozę pogody, a po niej David Guetta będzie za Lokiem. Run, run, river.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: I po reklamie.
8: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
9: Ja też dołączam. Jestem Agata.
10: What up, it's the weekend.
11: What's up, it's Sean Paul.
12: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Pogoda w Polsce zapowiada się dziś dość dynamicznie. Nad krajem umiarkowane i duże zachmurzenie, a miejscami przelotny deszcz. Na północy lokalnie możliwe są także burze. Termometry pokażą od około 16 stopni na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich, przez około 20 stopni w centrum do nawet 23 stopni na południowym wschodzie. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny, a na północy może rozpędzać się w porywach nawet do 80 km na godzinę.
15: RMF Max.
14: RMF Max.
15: RMF Max.

0: Shakira i Barnaboy, Daj Daj w RMF Max. A jak nie masz planów na ten weekend, to Daj Daj głośniej, bo kilka propozycji teraz od nas. Nowy harem w Gdyni dzisiaj się klubowo poleca. Dzisiaj za starami postać, która nie tylko na klubowej trójmiejskiej scenie jest coraz bardziej znana, ale też coraz bardziej znana z dużych festiwali, na których się pojawia. Da Maker za starami od godziny 22. Przenosimy się do Poznania, do klubu Słodownia, a tu dzisiaj święto wszystkich tych, którzy no, lubią takie imprezowanie w stylu sprzed dekady albo i nawet więcej. Back to old school, czyli stara szkoła klubowego grania, a wystąpią, no spokojnie można powiedzieć, legendy gatunku, jeśli chodzi o polską scenę, Kulterman i Flor. Wbijać możecie od 22. Zaglądamy sobie jeszcze do klubu Maska w Kielcach. Klub Maska dzisiaj zaprasza na Saturday Icon z rezydentami i z niespodziankami impreza. No i jeszcze na deser Stolica i klub Ritual, tutaj Saturday Party z DJ-em Nowakiem, który poczęstuje was mieszanką klasyki ze świeżynką.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
4: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Zobacz 100 ton dyń w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Za z gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
9: Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
12: Tu Ola i Jarek.
13: Hejka, tu Maciek.
14: Cześć, tu Oskar Sims.
15: Hello, this is September.
16: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: W wielu miejscach w kraju nadal sporo chmur i przelotne opady deszczu. Najbardziej dynamiczna aura możliwa na północy, gdzie lokalnie mogą pojawić się burze. W ciągu dnia temperatura będzie sięgać od 16 do 18 stopni na północy, przez około 20 stopni w centrum, po 23 stopnie na południowym wschodzie. Do tego zachodni wiatr, umiarkowany, okresami silniejszy. W centrum jego porywy mogą dochodzić do około 70 km na godzinę, a na północy i nad morzem nawet do 80.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Minęła 10 w RMF Max i w stałym składzie witamy się w bratnich duszach.
21: Agata Świderska.
0: I Dawid Miązek.
21: Au.
0: Zaraz. A gdzie jest Ada?
21: No, nie ma. Ona
0: Ada?
21: Być.
0: Ada Krysian tu powinna być z nami teraz.
21: No tak, ale wiedziała, że mamy program dzisiaj.
0: No to czekaj, to jest jakieś... Dobrze, to my was zostawiamy z topiki Becky G, sorry papi, a my pójdziemy...
21: Poszukać Ady, tak.
0: Idziemy szukać, tak.
21: Dobra. Znajdziemy, no tak.

0: Alex Warren i Passenger w RMF Max. My, słuchajcie, sprawdziliśmy wszystkie tropy w redakcji.
1: Tak, sprawdzaliśmy nawet w miejscach, gdzie normalnie się nie sprawdza.
0: Tak, na przykład w lodówce. W lodówce też nie ma Ady Krysian. Słuchajcie, gdybyście się na nią natknęli, gdziekolwiek, no znaki szczególne, taka wysoka brunetka.
1: Mhm, okulary czasami nosi i jak tak. Na nią spojrzycie, to odczuwacie lekki strach.
0: I chłód. I jak wyrzucicie przy niej jakiś papierek na ziemię, to prawdopodobnie natychmiast usłyszycie krzyk. To jakbyście ją widzieli, dajcie znać na 3001 na przykład, można pisać. Podrzucajcie tropy. Może być wszędzie w Polsce, więc piszcie śmiało. A my tylko dajemy znać, że za chwilę fragment najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze. A kto jest gościem?
1: Gabi i Maciek, czyli słynni rozwiedzieni rodzice, którzy są w sumie zaręczeni i planują się... Dobra, co, potem ci to wyjaśnię, okej?
0: To za dużo na moją głowę, ale znacie ich z internetów i z rolek. Fragmenty podcastu wjeżdżają już za chwilę. My idziemy dalej szukać Ady.
2: Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Jeśli usłyszysz ten dźwięk
9: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: I po reklamie.
13: Ania, Krysia.

0: Roxy z nami, Błękit w RMF Max. Roxy była, Ady dalej nie ma, ale mamy od was pierwsze sygnały, będziemy je sprawdzać. Akcja Gdzie jest Ada trwa, ale my wracamy do fragmentów podcastu Bratnie Dusze.
1: A naszymi gośćmi są Gabi i Maciek, znacie ich z kontentu zabawnego o rozwiedzionych rodzicach. A jak się poznali, to posłuchajmy.
2: Luba, ja byłem akurat świeżo po związku z pewną Białorusinką. Troszkę wyszedłem skrzywdzony z tamtej relacji i byłem taki, mówię, dobra, odpalam tego Tindera, w ogóle będę teraz macho i tak dalej, będę się bawił. I właśnie pamiętam, że poszedłem właśnie na randkę z Gabrysią i wróciłem po tej randce, bo z Gabrysią byliśmy wtedy 5 godzin, po prostu gdzieś gadaliśmy. I ja pamiętam, że tak upadłem na ziemię i powiedziałem, znowu się wieb, nie? W sensie, że totalnie już wiedziałem, że się zakochałem i że ona będzie moją dziewczyną. Znaczy nie wiedziałem, ona myślała po pierwszym spotkaniu, że jestem gejem. Tak? Po pierwszym? Nie, po drugim. Nie.
3: Nie, po pierwszym myślałam, faktycznie.
4: A ty kiedyś tak miałaś, Agatka, że myślałaś, że facet, z którym się spotykasz, to on właśnie w inną stronę?
1: A, bo to raz.
0: I co, sprawdziło się?
1: Słuchaj, no kilka razy tak, więc ja tak mam takie przyciąganie do takich osób.
0: Radar nie zadziałał. Słuchajcie, wracamy do podcastu Bratnie Dusze już niedługo. Wracamy do poszukiwań Ady.
1: A... No właśnie, jest no. Ada. Dalej nie ma.
0: Ale się nie pojawiła. Całość Bratnich Dusz posłuchajcie koniecznie albo obejrzyjcie na YouTubie RMF Max i...
1: RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: No.

0: dziesiątkę strzał, Alabama ten Moonlight i Fordo. Słuchacie RMF Max, a nam tu podcast Bratnie Dusze stygnie, najnowszy odcinek.
1: Tak, Gabi i Maciek mają taką piękną historię miłosną. Co Maćka urzekło w Gabi?
2: Pamiętam, że poszliśmy wtedy na to bubble tea i ja chciałem już zapłacić, już taki przyzwyczajony. W sensie uważam, że to jest okej, że facet płaci na randkach i tak dalej. Ale Gabrysia wyciągnęła i zdążyła przede mną przywalić telefon, nie? Więc de facto wszystko rozbija się o pieniądze. To, że mi postawiła, no to znaczyło, że ją kocham. Nie, ale podobało mi się to.
3: Postawiła bubble tea.
4: Tak, rozbijemy ten odcinek.
1: No słuchaj, oni mieli taką fajną, udaną randkę, ale to jest nudne. Jaka jest twoja najgorsza randka?
0: Moja?
1: Tak, jaką przeżyłeś? Najgorsza randka ever.
0: Wiesz co, no miałem taką jedną, że w sumie było świetnie. W ogóle uśmiechaliśmy się tu, żarty, iskrzyło, jakoś tak fajnie żarło, nie? I w którymś momencie ona pyta, a czym jeździsz? Ja mówię, rowerem. No i ona wyszła do toalety i już nie wróciła. Nie wiem dlaczego. A ty?
1: Moja najgorsza randka?
0: No.
1: Chłopak, z którym się widywałam, zapytał się mnie, czy mogę dla niego zamiałczeć. Najgorsze jest to, że zamiałczałam.
0: O, i co on na to?
1: Ucieszył się.
0: Pozdrawiamy pana kociarza. Słuchajcie, zaraz wracamy do poszukiwania Ady, bo dalej jej nie ma, tak. I do podcastu Bratnie Dusze też sobie wrócimy.
1: Potem się jeszcze z nim spotkałam znowu.
0: I miałczałaś, czy robiłaś hał-hał?
1: Nie chcesz wiedzieć? Max.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1.

0: sam kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Z tej strony Krzychu.
10: Sylwia.
11: We are the Swedish House Mafia.
12: Hey, this is Taylor Swift.
13: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max. Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: W wielu miejscach w kraju nadal sporo chmur i przelotne opady deszczu. Najbardziej dynamiczna aura możliwa na północy, gdzie lokalnie mogą pojawić się burze. W ciągu dnia temperatura będzie sięgać od 16 do 18 stopni na północy, przez około 20 stopni w centrum, po 23 stopnie na południowym wschodzie. Do tego zachodni wiatr, umiarkowany, okresami silniejszy. W centrum jego porywy mogą dochodzić do około 70 km na godzinę, a na północy i nad morzem nawet do 80.

0: Mamy Pitbulla i mamy Hotel Room Service w RMF Max. Czy w którymś z tych hoteli skrywa się Ada Krysian, która powinna być teraz z nami, ze mną i Zagadką na programie, ale jej nie ma i próbujemy z waszą pomocą ją znaleźć. Piszecie na 3001. Ktoś napisał, że widział Adę na Targu Bydła w Urszulinie.
1: Ona coś mówiła, nie?
0: Ona coś mówiła właśnie, że chyba jałówkę miała kupić, coś takiego, nie?
1: Tak, a jeszcze było info, że jest na paradzie ciągników w Wąchocku.
0: A to też by się zgadzało, bo przecież ona...
1: Samochód chciała zmieniać.
0: No właśnie. Także jakbyście byli w pobliżu, to sprawdźcie to dla nas koniecznie. Ktoś tu jeszcze napisał, że na Śląskim Szranku jest, czyli takim pokazie mody śląskiej.
1: A ona z Częstochowy.
0: No to już rzut beretem właśnie,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, niedaleko.
0: No to słuchajcie, jak ktoś tam jest na miejscu, dajcie znać, jak sytuacja wygląda. My czekamy na Adę, nie ma jej, ale kto wie, może dołączy. Na razie dołącza Margaret. Margaret z nowością, wiesz?
1: O, proszę, jaką?
0: Prima Ballerina się nazywa, a to nie o niej chyba.
1: To o mnie. Nie, przepraszam, o tobie.
0: Nie, ja jestem pantofelki.

0: wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
9: I po reklamie.
10: Jestem Radek, a to moja ekipa.
11: Ja też dołączam, jestem Aneta.
12: Cześć.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Chmury nadal obecne nad sporą częścią kraju. Okresami będzie ich więcej. Miejscami przelotnie popada, a na północy lokalnie możliwe są także burze. Temperatura będzie bardzo zróżnicowana. Najchłodniej na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie będzie około od 16 do 18 stopni. W centrum 20, a na południowym wschodzie nawet 23 stopnie. Wiatr zachodni umiarkowany i dość silny, miejscami porywisty, najmocniej powieje na północy. W niedzielę natomiast bez większych zmian.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: To będzie szybkie przywitanie, bo nie ma Ady.
3: Ada zawsze nam zajmuje najwięcej czasu w tych
2: Teraz nie marnujemy tego czasu na gadanie.
3: Bo Adrianna Krysian, to tak długo trzeba,
2: nie? No właśnie.
3: U nas prościej jest. Agata Świderska.
2: Dawid Miązek.
3: Proste. I tobie, Romeo, Fly High po 11 w RMF Max.

0: niezmiennie słuchacie RMF Maxi. Bardzo dobrze to o was świadczy. Podcast Bratnie Dusze, który prowadzą dziewczyny Ada Krysian i Agata Świderska. To nie tylko heheszki, to nie tylko rozmowy o związkach.
1: Ale też trudne tematy. I Gabi nam powiedziała o jednej dość traumatycznej historii,
0: której nie opowiedziała nikomu innemu. Posłuchajcie.
2: Miałam wypadek samochodowy na takim torze wyścigowym, jak to mogę nazwać.
3: Byliśmy w programie pewnym, na razie nie możemy jeszcze powiedzieć, ale był program, który był totalnie nieprzygotowany. I Gabrysia jechała takim samochodem buggy, czyli taki otwarty, klatkowy.
2: Całkowicie całym ciężarem upadła mi tutaj na rękę, nie?
3: Przecięła ją.
2: Więc jakby ręka trzymała mi się gdzieś tam tak...
0: Ale jak wisiała, bo ja nie rozumiem. Jak ta ręka wisiała?
1: No, słuchaj, no po prostu jakby połowa tej ręki była w drugą stronę, wiesz.
0: Czyli, że trzymała się na...
1: włosku, że tak powiem.
0: Nie!
1: Naprawdę?
0: Nie! O Jezus, wiem, Maria!
1: Wiem.
0: Gabi, jak to zrobiłaś? Słuchajcie, całość tego wyznania i innych ciekawych wyznań od Gabi i Maćka na YouTubie RMF Max, między innymi koniecznie sprawdźcie Bratnie Dusze.
1: Zapraszam też. Jestem tam, gram, mówię coś. Ada też jest, ale nie dzisiaj.
0: Tam akurat jest, właśnie, ale z nami Ada jej nie ma. Zaraz wracamy do poszukiwań.

0: Tylko kochaj mnie, numer, którym Zalia podbija TikToka i nie tylko, słuchacie RMF Max.
1: A ty, Dawid, w ogóle jak ty mówisz na swoją żonę, w sensie zdrobnienie, jak, no wiesz.
0: Wolę nie mówić.
1: Jak to?
0: Wolę nie ujawniać. No niech to zostanie między nami.
1: To może się zainspirujesz jeszcze dodatkowo Gabi i Maćkiem.
0: Jak oni się do siebie zwracają.
1: Tak.
0: Posłuchajcie.
2: Możemy się nawet wyzywać na planie. Zamknij mordę, coś tam ten, tak dalej.
3: Nie zespaj się,
2: ulubione.
4: Każdy ma tam swoje powiedzonka. Niektórzy mówią, misiu, kochanie, a niektórzy...
3: Dokładnie.
2: Jest taki ten. Ale później po nagrywkach w ogóle na przykład nie wracamy do tego. I to nie jest, że zakupywanie pod dywan, tylko takie, wiecie, odcięcie.
3: Opuszczanie po prostu tego.
2: Nie wiem, jak terapeuci to obejrzą, będą mogli się wypowiedzieć, czy to jest bardzo źle, czy nie, ale...
3: Wygadaliśmy to tyle razy, że już po prostu wiemy, jak to gdzieś funkcjonuje i dlatego już nie robimy z tego jakiegoś wielkiego halo. No bo rzeczywiście jakby te gdzieś tam nagrywki to jest jedyny po prostu gdzieś tam nasza przyczyna jakiejś chyba kłótni na ten moment.
0: O, widzisz, czyli jak ja ci kiedyś powiedziałem, żebyś się zamknęła, to przecież no, nie ma co robić z tego dramy. To mamy to przegadane, widzisz? Tak trzeba postępować.
1: O, jak dobrze, że mi przypomniałeś, bo o tym nie pamiętałam.
0: A, dobra, no to się... Nieważne. Nie było takiego
1: czegoś.
0: Może
1: opowiesz szczegóły.
0: Nie, wolę. Nie wracajmy do tego. Już następna piosenka przecież leci. My zaraz wracamy do szukania Ady.
1: To ja wam chętnie opowiem.
0: Jingle poproszę. Andy Das za chwilę z Karisem Zokaria. RMF.

0: Grandi i Angels w RMF Max, a my szukamy swojego aniołka niezmiennie. Ada Krysian miała być na programie, nie ma jej, jesteśmy tu we dwójkę z Agatą. No i cały czas dostajemy od was sygnały, między innymi na 3001, gdzie ją widzieliście.
1: Tak, mamy jeden z tropów, brzmi, uwaga, konkurs na sobowtóra Zdenka Martyniuka. Tam ona, ponoć była.
0: Ale ona tak, te oczy ma takie, nie?
1: Trochę tak.
0: Bo przez te oczy ona ma zielone?
1: Brązowe, ale to wiesz, a podobne.
0: To szkło się da na to. Tak. Ktoś widział ją też

0: Tutaj mamy napisane: w sklepie stała w kolejce do promocji 6 plus 6. To pewnie 6 plus 6 kosmetyków, nie?
1: No myślę,
2: na to jest ta promocja.
1: Tak, myślę, że na... No gdzież Ada? Znasz Adę.
0: No
1: chociaż
0: tak.
1: Nigdy nie wiadomo, co się dzieje w czymś
2: same
1: domu.
2: Same zdrowe rzeczy. I co, jaki jeszcze trop
1: jeszcze,
2: mamy?
1: Jeszcze, o, to jest dobre.
2: No.
1: Widziano ją pod szkołą podstawową, gdzie wdała się w bójkę o gniotki brokatowe dumplingi.
0: To jest totalnie Ada. To jest totalnie w stylu Ady.
1: Z szóstoklasistką.
0: Słuchajcie, jeśli gdzieś zaobserwujecie Adę, wysoką brunetkę z charakterystycznym uśmiechem i błyskiem w oku, dawajcie nam znać od razu na 3001. My wasze tropy będziemy sprawdzać. Szukamy dalej niezmiennie. Za chwilę prognoza pogody w RMF Max.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
10: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: I po reklamie.

Chmury nadal obecne nad sporą częścią kraju. Okresami będzie ich więcej. Miejscami przelotnie popada, a na północy lokalnie możliwe są także burze. Temperatura będzie bardzo zróżnicowana. Najchłodniej na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie będzie około od 16 do 18 stopni. W centrum 20, a na południowym wschodzie nawet 23 stopnie. Wiatr zachodni umiarkowany i dość silny, miejscami porywisty, najmocniej powieje na północy. W niedzielę natomiast bez większych zmian.

0: Calvin Harris numerem Summer w RMF Max przypomina nam, że wakacje może i się skończyły, ale lato niezmiennie trwa. Jak spędzić ten letni weekend?
1: Na poszukiwaniach Ady. Najlepiej, nie?
0: To też tak, to będziemy robić, owszem, ale mamy jeszcze kilka innych propozycji dla was, także posłuchajcie, za chwilę 12. RMF Max. To może propozycję zaczniemy sobie koncertowo od Dni Siemianowic Śląskich, które dzisiaj startują. Dzisiaj między innymi Universe oraz Gazebo. Jutro natomiast artysta, którego doskonale znacie z naszej anteny, Tymek. Wstęp jest wolny. To jak już jesteśmy na Śląsku, to zaglądamy też do Katowic, do klubu Energy 2000, a tu dzisiaj bardzo specyficzna impreza, góralska noc z prawdziwą góralską kapelą. Grupa Roy wystąpi. To na sali tanecznej, a na klubowej mieszanką świeżych brzmień poczęstują was Waveshock i De Sebastiano, a z kolei w Energy 2000, ale w podkrakowskich Przytkowicach dzisiaj kultowa impreza single party z opaskami, także będzie trochę łatwiej przełamać lody dzisiaj. Jeszcze zaglądamy do Warszawy na przykład. Klub Explosion, a tutaj Saturday Explo Party, Resident Night, także rezydenci poczęstują was swoimi najnowszymi produkcjami, ale będzie też gość specjalny Split. Start o 21:00.
2: Reklama.
3: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8:00.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
11: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
12: Niedziela, dzień świetny. Od 9:00 w RMF Max.
13: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
19: O Boże, co byście tu zrobili?
20: Czy możemy zwolnić go?
21: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
20: Michel, ty jesteś już mój asystent.
18: Masterchef. Już jutro o 19:45 w TVN.
22: I po reklamie.
23: Radek.
24: Z tej strony Asia.
25: Hi, this is Cascada.
26: Hej, tu Roxy Węgiel.
27: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Pogoda nadal zmienna. Nad Polską umiarkowane i duże zachmurzenie, a miejscami przelotne opady deszczu. Na północy kraju możliwe są również lokalne burze, którym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. Termometry pokażą od 16 do 18 stopni na północy, około 20 w centrum i do 23 stopni na południowym wschodzie. Zachodni wiatr będzie momentami dość silny. W centrum porywy mogą sięgnąć 70 km na godzinę, a na północy i nad morzem nawet 80. Niedziela z temperaturą w okolicach 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Minęła 12 i bratnie dusze wracają do was w składzie.
3: Agata Świderska.
2: Dawid Miązek.
4: I Adrianna Kresian.
2: To ona?
3: Nie, no żartowałam.
2: Nie, dalej nie przyszła. Dalej jej szukamy, ale za to przyszli DJ Goja i Jason Derulo, Michiko.

0: Me Back, duet Kygo i Max Magnon. To jest RMF Max. My wracamy do najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze, w którym goszczą znani z instagramowych rolek Gabi i Maciek. I jeśli znacie ich tylko z tych rolek, to możecie odnieść mylne wrażenie.
1: No bo Gabi jest taka niby słodziutka i niewinna, a tu proszę, petarda, rakieta, jak wybuchnie, to uważajcie.
2: Ja nie potrafię odpuszczać i ja zaogniam sytuację bardzo często. W sensie może się nie wydaje, ale jestem bardzo naprawdę uparta i bardzo często jest tak, że ja wiem, że na przykład Maciek ma w czymś rację, ale tak bardzo boli mnie to przyznanie mu tej racji, że ja tego nie zrobię, dopiero zrobię to za jakiś czas, dzień, dwa, trzy nawet, że przyznam, no dobra, miałeś tam gdzieś tam wtedy rację, jak już gdzieś emocje zejdą.
0: A to i tak Gabi jest lepsza od 90% dziewczyn, bo przecież wy nigdy nie przyznajecie facetowi racji, nigdy.
1: Ja przyznaję.
0: I kiedy ostatnio przyznałaś?
1: No, kiedyś.
2: Nie pamiętam, a ty wszystko pamiętasz.
0: Całość do odsłuchania na YouTubie RMF Max, na RMF On, na platformach podcastowych. Sprawdźcie koniecznie Bratnie Dusze. Zresztą my do Gabi i Maćka jeszcze sobie niedługo wrócimy.
1: Tak, masz rację.
0: Dziękuję. RMF Max.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
6: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
7: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
6: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za

0: sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Cześć, tu Bartosz Glęk, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: To jest ten numer, dzięki którym wszyscy poznaliśmy Sanach. Szampan w RMF Max.
1: Czy słyszeliście kiedyś kreatywniejszy pomysł na zaręczyny niż ten, który zaraz tutaj padnie?
0: Od Gabi i
1: Maćka.
0: Ale no, pomysł jest kreatywny, taka inspiracja dla wszystkich, którzy planują zaręczyny, ale jest to takie trudne logistyczne. Zresztą, co ja będę gadał? No posłuchajcie, fragment Bratnich Dusz najnowszych.
2: Wyłączyło mi myślenie w ogóle na ten czas, bo ja pamiętam, jak ja jeszcze przed wyjazdem poszłam na paznokcie, oczywiście, i ja mówię Maćkowi: Maciek, jakby ci wpadło do głowy, żebyś, nie bez presji, jakbyś chciał mi się oświadczać, to lepiej na początku wyjazdu, będę miała, jakby wiadomo, dziewczyny lubią mieć zdjęcia, wszystko i tak dalej. I później, jakby sobie polecieliśmy, ja totalnie o tym zapomniałam, słuchajcie, totalnie. Maciek przygotował mi zwiastun o naszym życiu. I w tym filmiku jest taki moment, że jakby ta postać z filmu rzuca pudełko, tak?
3: Tak, rzuca pudełko. I ja łapię w prawdziwym życiu.
2: I Maciek nagle łapie w prawdziwym życiu.
4: What?
2: I odstaje. Taki transition, słuchajcie. Wiecie, i wtedy no to już wiadomo, no stoi z pudełkiem, już wiem, co się dzieje, nie? I Maciek później musiał mi po wszystkim drugi raz odpalać ten zwiastun, żebym ja zobaczyła, co tam w ogóle na nim było, bo pierwszego razu w ogóle nie zaczaiłam, nie?
0: To właśnie tak jest, że my się staramy, coś kreatywnego wymyślamy, a potem wy i tak tego nie zauważacie przy tych oświadczynach.
4: No to chłopie, jakbyś był w takim szoku, to też byś nie zauważył.
0: Ale jak wy wcześniej nagrywacie po 15 rolek o tym, że czekacie na zaręczyny, na ten, to chyba no, można się domyślić, nie? Że coś jest na rzeczy.
4: A wiesz, dlaczego te filmiki są nagrywane? Bo trzeba tyle czekać na te zaręczyny.
0: No i widzicie? Widzicie, jak to jest? Mam nadzieję, że stoicie po mojej stronie,
4: nie,
0: po której jest racja.
4: Nie. O tak, twoja ulubiona racja.
0: Wrócimy sobie jeszcze do podcastu Bratnie Dusze, ale wy go koniecznie obejrzyjcie w całości, bo jest świetny. Gabi, Maciek, Agata i Ada zrobili super robotę. Na YouTubie RMF Max, na RMF On i na platformach podcastowych. Warto, prawda?

0: Tak, Marlon Hofstadt i South Star i to jest RMF Max.
1: Powiem ci, Agata, ja nie wiem, ja już nie mam pomysłu, gdzie szukać Ady. Nie wiem.
2: Ty. No. A może zadzwonimy do niej, tak wiesz, normalnie, jak ludzie.
1: Faktycznie.
2: Dobry
1: to
2: pomysł.
1: Jest myśl.
2: Ja nie
1: Dobra,
2: mogę.
1: Czekaj.
2: Wykręcaj.
1: Czekaj. Dobra, dzwonimy. O, jest sygnał.
3: Halo?
1: Cześć, Ada. To my, Agata i Dawid.
2: Hej.
3: Ach, hejka.
1: Czemu cię nie ma na programie? Bo my cię szukamy w sumie od rana.
3: Bo jestem chora? Pisałam wam, że jestem chora.
1: Pisałaś? Kiedy?
2: Może coś tam było rzeczywiście.
1: Czekaj, ty dostałeś wiadomość?
3: No, tak myślałam, bo mi nawet nie odpisaliście. To wy prowadzicie program beze mnie?
1: Nie, nie prowadzimy. Jesteśmy na pikniku w ogóle.
2: Tak,
1: poszliśmy na piknik.
2: Tak, i możesz wpaść.
1: Myśleliśmy, że wpadniesz.
2: Tak.
1: Dawaj, mamy kiełbaski.
2: I kabanosy?
3: Co wy robicie? Teraz mnie wkręcacie.
1: A pisałaś na WhatsAppie, tak?
3: No.
1: Ty faktycznie pisała. Faktycznie pisała.
2: Ja, ale my jesteśmy, słuchaj, udani.
1: Ty nie odczytałaś, nie? Ja też nie.
2: To sorki.
1: To zdrówka ci, Ada, życzymy. Jesteśmy z tobą, wspieramy cię, buziaki, przytulaski i w ogóle wpadniesz za tydzień, prawda?
3: Wpadnę, zdecydowanie.
1: Dobra, przywieźmy ci witaminki.
3: Kiełbaskę mi przywieźcie.
1: Dobrze.
2: Może być też. Bye.
1: To nie mogłaś 3 godziny temu wpaść na to, żeby do niej zadzwonić?
2: A ty nie mogłeś wpaść na to?
1: Dobra, ale to ty jesteś tam od planowania.
2: Ja?
1: The Colors, Italo Disco za chwilę. Tajemnica Ady się rozwiązała, wszystko już wiemy.
2: To Ada jest od planowania.
1: Ale zaplanowała?
2: Polegliśmy przez to. Max.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Jak sobota to...
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. 1 sztuka plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
15: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: po reklamie.

Pogoda nadal zmienna, nad Polską umiarkowane i duże zachmurzenie, a miejscami przelotne opady deszczu. Na północy kraju możliwe są również lokalne burze, którym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. Termometry pokażą od 16 do 18 stopni na północy, około 20 w centrum i do 23 stopni na południowym wschodzie. Zachodni wiatr będzie momentami dość silny. W centrum porywy mogą sięgnąć 70 km na godzinę, a na północy i nad morzem nawet 80. Niedziela z temperaturą w okolicach 20. RMF Max.

0: Danzel i Pump It Up w RMF Max poleciliśmy tanecznym klasykiem. No słuchajcie, same plusy. Były świetne fragmenty z Gabi i Maćkiem.
1: Tak.
0: Były. Okazało się, że z Adą wszystko okej.
1: Tak.
0: No, więc program udany. Bardzo wam za dzisiaj dziękujemy. Bratnie dusze dzisiaj w składzie dwuosobowym. Agata Świderska
1: i Dawid Miązek.
0: I zapraszamy was za tydzień. Też będzie fajnie. Trzymajcie się. Pa!

0: about you now.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: I po reklamie.
5: Jestem Kuba. Dołączam.
6: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
7: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
8: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: W pogodzie nadal sporo się dzieje. W całym kraju okresami więcej chmur, miejscami przelotny deszcz, a na północy lokalnie również burze. Najcieplej na południowym wschodzie, tam temperatura może sięgnąć 23 stopni. W centrum około 20, natomiast na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich od 16 do 18 stopni. Do tego zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny. Niedziela w kraju natomiast z nieco większą ilością słońca. Najchłodniej na południu, tam 16, poza tym w całym kraju okolice 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: I się doczekaliśmy, sobota po godzinie 13:00. Odpalamy nowy sezon Radiowozu. Tak już będzie w każdą sobotę na antenie RMF Max. Na lewym fotelu jak zawsze Przemek Kubera. Fajnie, że wpadliście. Serwus.

Słuchajcie, ciężko byłoby wybrać, kogo bym wolał za kierownicą. Smolasty i Doda w RMF Max, to jest Nim zajdzie słońce. W RMF Max uczymy i bawimy, ale za chwilę uczyć będziemy jednak bardziej niż bawić. Jeżeli macie prawo jazdy wydane bezterminowo paręnaście ładnych lat temu, no to trzeba się będzie niedługo z nim pożegnać. U nas szczegóły za parę chwil. Max.

Temple City. Self-Aware, czyli nowe brzmienia w RMF Max. Znacie ten moment imprezy weekendowej, że każdy pokazuje swoje zdjęcie w dokumencie, na przykład jak wyszedł, kiedy robił prawo jazdy, a potem się odwraca dokument, no i można się pochwalić, a słuchaj, ja mam bezterminowe prawko. A ty? No już niedługo wszyscy będą mieli terminowe prawo jazdy, nawet jeżeli jesteście w gronie 15 milionów Polaków, tak jak ja na przykład, którym wydano prawo jazdy bezterminowo, trzeba będzie je zmienić. To ma się zmienić do końca 2033 roku. Prawo jazdy będzie można mieć tylko na 15 lat dla kategorii A i B i nawet 5 lat dla kategorii C i D. A co po tych 15 latach? Badania lekarskie. Najważniejsze, czy dobrze widzimy, czy dobrze słyszymy i czy szybko reagujemy. Na dodatek trzeba będzie parę złotych jeszcze w urzędzie zostawić. 100 zł, do tego zdjęcie pewnie ze 3 dychy, badanie lekarskie około 200 zł, a ministerstwo już planuje podwyżki. Na dodatek jak 15 milionów Polaków nagle ruszy do urzędu i stanie w kolejce, żeby dokument wyrobić, to może być tłoczno.

0: Love Me Again w RMF Max. Warto po piątkowym balecie zakochać się w swojej lepszej połówce jeszcze raz w sobotnie popołudnie. W RMF Max za chwilę zaglądamy do szczegółów prognozy pogody. Trzymajcie się mocno.
1: Reklama.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Duże jasna maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
4: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8:00.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.

pogodzie nadal sporo się dzieje. W całym kraju okresami więcej chmur, miejscami przelotny deszcz, a na północy lokalnie również burze. Najcieplej na południowym wschodzie, tam temperatura może sięgnąć 23 stopni. W centrum około 20, natomiast na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich od 16 do 18 stopni. Do tego zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny. Niedziela w kraju natomiast z nieco większą ilością słońca. Najchłodniej na południu, tam 16, poza tym w całym kraju okolice 20. RMF Max.

0: Ja tylko delikatnie chciałem przypomnieć, że mamy weekend i warto go dobrze wykorzystać w RMF Max. Chwilę przed godziną 14 zaglądamy do kolejnej odsłony Tour de Club. Nowy harem w Gdyni dzisiaj się klubowo poleca. Dzisiaj za starami postać, która nie tylko na klubowej trójmiejskiej scenie jest coraz bardziej znana, ale też coraz bardziej znana z dużych festiwali, na których się pojawia. Da Maker za starami od godziny 22. Przenosimy się do Poznania, do klubu Słodownia, a tu dzisiaj święto wszystkich tych, którzy lubią takie imprezowanie w stylu sprzed dekady albo i nawet więcej. Back to old school, czyli stara szkoła klubowego grania, a wystąpią, spokojnie można powiedzieć, legendy gatunku, jeśli chodzi o polską scenę, Kulterman i Flor. Wbijać możecie od 22. Zaglądamy sobie jeszcze do klubu Maska w Kielcach. Klub Maska dzisiaj zaprasza na Saturday Icon z rezydentami i z niespodziankami impreza. No i jeszcze na deser Stolica i klub Ritual, tutaj Saturday Party z DJ-em Nowakiem, który poczęstuje was mieszanką klasyki ze świeżynkami.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Asia.
14: Tu Radek.
15: Cześć, tu Daria Zawiałow.
16: Hey, it's Dua Lipa.
17: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.

0: hity na Maxa.
1: I tego akurat nie zabraknie w RMF Max. Za nami nowość Ellie Oaks, Lawinia i Reasons. A takich powodów do tego, żeby z nami zostać w tej godzinie, szczególnie muzycznie, będzie naprawdę sporo. To jest Radiowóz z Wabi. Cały czas Przemek Kubera.

No akurat po tych 40-stopniowych upałach lipcowo-sierpniowych w Polsce to słoneczna Kalifornia już tak atrakcyjnie nie brzmi, co? Ale Katy Perry w RMF Max zawsze California Girls zadabi, a za parę chwil w radiowozie odpowiedź na odwieczne pytanie. Dlaczego i za jaką kasę Polacy cały czas rzucają się na SUV-y? I czy jest szansa, żeby się to zmieniło? Bądźcie z nami koniecznie.

Alex Warren w doskonałej formie po wakacjach. Passenger w RMF Max. Czy jesteście teraz na fotelu pasażera czy kierowcy, to prawdopodobnie jedziecie SUV-em. Tak twierdzą najnowsze statystyki. Polacy cały czas rzucają się na SUV-y jak na świeże bułeczki. Pomimo, że przeciętny SUV kosztuje teraz w Polsce prawie 100 tysięcy złotych, czyli o ponad 60% więcej niż klasyczne kombi. Czas sprzedaży SUV-a ostatnio się w Polsce skrócił do 48 dni, czyli tak naprawdę zanim zdążymy się dobrze zastanowić, to już prawdopodobnie go nie ma. Kombi walczy, ale no bywało lepiej. Na rynku na jedno kombi w Polsce przypada 1,62 SUV-a. Jeżeli marzycie o powrocie minivanów, no to już możemy o tym zapomnieć. Rodziny z dziećmi wybierają oczywiście SUV-y, tym razem te 7-osobowe. Także co? Moda, wyższa pozycja za kierownicą, większe oczy z zazdrości sąsiada. Wolimy to bardziej niż arkusz w Excelu. To znaczy, że się powodzi.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Tu Magda.
5: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Siemano, z tej strony White 215.
8: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF.

0: czuję, że jak się ta nuta pojawiła parę ładnych lat temu na rynku, to imię Aleksander stało się naprawdę bardzo popularne. Lady Gaga, Alejandro w RMF Max, od odrobinkę starszych numerów do tego, co najświeższe, najnowsze granie od Liwki przed nami. Już teraz, poza tobą, nic.
1: To jest nowość.

0: loser.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co byście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michelle, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
1: I po reklamie.

0: To już jest klasyk. Czy tego chcecie, czy nie? Pitbull, Fireball w RMF Max. Szybkie pytanie. Gdzie są wyższe mandaty? W Polsce czy w Niemczech? Dam wam chwilę na zastanowienie, a w Radiowozie za parę chwil odpowiedź. Max.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda. I po reklamie.
21: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
22: Cześć, jestem Angelika.
23: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
24: Cześć kochani, z tej strony Klaas.

Mam nadzieję, że wasze ciałka jednak na nadchodzącą jesień już gotowe. My body isn't ready, w RMF Max w radiowozie. Czas zająć się kierowcami radiowozów i sprawdzić, gdzie są surowsi. Czy w Polsce, czy w Niemczech. No bo jeszcze kiedyś było tak, a właściwie cały czas obowiązuje taki mit, że jak się dostanie mandat gdzieś na zachodzie, szczególnie w Niemczech, no to jest masakra. Trzeba będzie brać kredyty drogo i w ogóle się człowiek nie wypłaci. Wcale aż tak tragicznie to nie wygląda, bo gorzej wyglądają mandaty w Polsce. Na przykład za przekroczenie prędkości o 20 km na godzinę w Polsce zapłacimy 50 euro, a w Niemczech tylko dychę więcej. W Szwecji to jest 215 euro, tak żeby was delikatnie uspokoić. Używanie telefonu za kierownicą w Polsce to jest mandat w wysokości 120 euro, czwarta najwyższa stawka w całej Europie. W Niemczech to jest tylko 100. Lecimy dalej, proszę bardzo, przejazd na czerwonym świetle w Polsce kolejne 120 euro, w Polsce tylko 90. A jeżeli chodzi o liczbę wystawianych mandatów? No naprawdę, królujemy w 2025 roku. Drogówka w Polsce wystawiła ich prawie 4 miliony, z czego 2,5 za przekroczenie, no niestety, niepiękności.

0: przepraszam troszkę brutalnie, ale to jest jakaś rada, jeśli chodzi o złamane serca, szczególnie weekendową porą. Daria Zawiałow, złamane serce jest OK, w RMF Max, to cały czas radiowóz. Fajnie, że jesteście.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
11: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Cześć, z tej strony Igor.
17: Hello, this is Ina.
18: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
19: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Hity na maksa.
23: RMF Max.
24: RMF Max.
25: RMF Max.

0: takie nuty tu się pojawiają w RMF Max, żeby wam przypomnieć, że może wakacje się skończyły, ale lato ma się dobrze. Modelki, lubię cię jak lato. Za chwilę 16. Max.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl. A na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Jestem Kuba.
19: Tu Martyna.
20: This is Lady Gaga.
21: Z tej strony Cleo.
22: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF.

0: Już po 16 w RMF Max i to jest dobry moment, żeby wam przypomnieć, że fajnie się w sobotę o 16 leży pod kołderką na kanapie, ale żeby potem nie było, że weekend zmarnowaliśmy, to bardzo proszę się gdzieś ruszyć, a tak w ogóle najlepiej to przejechać, bo to jest radiowóz. Przemek Kubera z Babi. Max.
1: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21:25 w TVP1 i TVP VOD.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
12: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
14: Teraz w

0: Expert.pl.
1: I po reklamie.
2: Hejka, tu Maciek.
3: Tu Kasia.
4: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
5: Hej, a my cheer.
4: Cześć, tu Karin.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Jakie to jest uczucie? To można sobie przypomnieć. Pamiętacie? Odbieracie prawo jazdy, wsiadacie po raz pierwszy do samochodu, może nawet nie swojego, tylko do rodziców i ta pierwsza przejażdżka na legalu przez miasto. No to jest moc, prawda? Teraz trzeba będzie na tę moc uważać zdecydowanie bardziej, bo od wczoraj już obowiązują w Polsce nowe przepisy. Jeżeli uzyskaliście prawo jazdy kategorii B po raz pierwszy w swoim życiu, to podlegacie okresowi próbnemu. Ten okres próbny trwa 2 lata. Chyba że macie 17 lat, prawo jazdy kategorii B zrobione dopiero co, to wtedy okres próbny wynosi 3 lata. I teraz tak, w okresie próbnym popełnienie 3 poważnych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji skutkuje utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów, także bardzo proszę się prawem jazdy cieszyć, ale w umiarkowanym stopniu.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
6: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.

No nie to, żebym jakoś mega zachęcał i namawiał, ale skoro sobotnie popołudnie i wieczór przed nami, to zawsze można na szeroką wodę wypłynąć i zobaczyć, gdzie was to podniesie. Roxy, Faust i na szeroką wodę w RMF Max za nami. Na pewno pomoże w tym Piotrek Świderski. Za chwilę po 17 przejmuje Maxowe stery i odpala najnowsze notowanie Hop Benz, a jeszcze dzisiaj przed nami w RMF Max Graba i Max Party Mix. To po 8. Dzięki za dziś. Przemek Kubera. Do

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: No to odpalamy pierwsze pełne wrześniowe notowanie listy Hobbens. Piotrek Świderski, witajcie w sobotę po 17 w RMF Max. Przez najbliższe 3 godziny odliczymy wspólnie 30 aktualnie najlepszych numerów w kraju, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. Będą też jak zwykle propozycje i nowości. A na otwarcie debiutujący dzisiaj w elicie Maroon Hofstadt ze świeżym remiksem hitu I Like.
8: 30, numer 30.

mimo że dzisiaj dopiero na 29, ja nadal twierdzę, że to może być hit tegorocznego lata. Ty masz od Gipsa, Kukona i Jonatana za nami w RMF Max. A teraz zajrzymy sobie do propozycji, bo tam na wasze głosy czekają Marshmello i Cameron Whitcomb z nowym singlem Hollow. Posłuchajcie.

Kręca się to niesamowicie. Ring My Bell i Age, Rappers UK. Dziś na miejscu 28, spadek z 16, szósty tydzień w naszym zestawieniu. Nie wiem, czy wiecie, ale ten numer jest w głównej mierze zrobiony na samplu z dyskotekowego hitu końcówki lat 70. w wersji oryginalnej Anita Ward. A tymczasem lecimy dalej, bo Mata z White'em już czekają na naszej playce ze swoim Jedna na milion.

0: Mówi się, że te pierwsze razy zazwyczaj bywają takie średnie, no ale nie w ich przypadku. Ich pierwszy raz w studiu dał właśnie ten rewelacyjny numer Better Times, Robin Schulz i Barbs, miejsce 27 na pierwszej wrześniowej pełnej liście Hop Bands. Zostańcie z RMF Max, zaraz wracamy do odliczania.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
12: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
13: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy? Kindla? Zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
24: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
25: I po reklamie.

0: chylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem naj...

0: Czas mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną.
1: PZ ciągle w formie, bez nas nie zaczną w RMF Max. To jego pierwsze autorskie solowe nagranie od czasu premiery albumu Muzyka Popularna, który zdobył w tym roku Fryderyka w kategorii Album Roku Hip Hop. U nas jego nowy singiel jeszcze w propozycjach, ale być może po weekendzie zobaczymy go w najlepszej dyszce. Głosować już możecie na rmfmax.pl. A teraz kolejny beat, który moim skromnym zdaniem ma naprawdę spore szanse na wejście do elity w bardzo niedługim czasie. Wiz DMC, Falling Stars w RMF Max.

0: Niektórzy twierdzą, że Muza Armina to druga najlepsza rzecz, jaką dała nam Holandia. Jego najnowsze Everlasting, trensowe brzmienie z Saszą na wokalu, dziś na miejscu 25 w RMF Max. Mogę wam już zdradzić, że na 24 David Guetta, Alogie i Stick Figure, Run Run River, Angels About Me, a później zagram wam turbo nowość od Ebena i Easy Bizu. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie, to jest lista Hot Bands w RMF Max.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało.

0: Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
15: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
16: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
15: Znaczy, Frosta kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
18: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
17: AI,
18: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
19: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
20: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
23: Codziennie niskie ceny.
24: I po reklamie.
25: To jest RMF Max.
26: Hity na maksa.
25: Hity na maksa.
26: Hity na maksa.
25: Numer 24.

co myślicie? Czy po takich hitach jak Hollow czy Hearts Ebenowi ponownie uda się podbić naszą Hot Dance listę? To jego nowy numer w kolaboracji z Easy Bizu, All of My Love. Jak wam wpadło w ucho, to głosujcie na rmfmax.pl, zakładka propozycje. A ja w tym czasie zagram wam miejsce 23 dzisiejszego notowania. Tutaj tech house'owe On Tonight i Silva Bempa.

0: takimi młodymi, przezdolnymi wokalistkami możemy być spokojni o przyszłość polskiej muzy. Zalia, Tylko kochaj mnie w RMF Max. Dzisiaj tylko pozycja numer 22 i dość bolesny spadek z miejsca 7. Myślę, że to tylko taki chwilowy spadek formy i po dzisiejszym notowaniu fani Zalki się zmotywują do częstszego głosowania na rmfmax.pl. No to co, lecimy dalej. Pierwszą dziesiątkę zamykają dzisiaj Axwell i Bon, Whatever Turns You On.
1: 21, numer 21.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
12: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl. I po reklamie. I better feel something.
20: Marek.
21: Zuśka.
22: Hey, Shakira.
23: Hey, it's Somber.
22: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max. Hity na maksa.
25: Hity na maksa.
26: Cześć, witajcie, siemanko, już po 18 w RMF Max, tu Piotrek Świderski i lecimy dalej z pierwszym pełnym wrześniowym wydaniem listy Hot Bands. Kolejne rewelacyjne hity przed nami. Na start nowość Joel Corey i Hannah Bolane, którzy połączyli siły w nowym klubowym utworze Don't Go Breaking My Heart.

Kiedyś wam już mówiłem, że on chyba nie potrafi inaczej. Każdy nowy numer z miejsca staje się globalnym hitem. Alex Warren i jego najnowszy singiel Emerald Eyes w RMF Max. Jest już jak ktoś w propozycjach do naszej listy rmfmax.pl i zakładka Hop Bands, tam go znajdziecie. Wcześniej na miejscu 20 braciaki z Fastboy w numerze Music Sounds, a na 19 dzisiaj Oscar Sims i jego Bez końca.

0: takimi brzmieniami przypominamy wam, że lato trwa nadal. Let Me Forget w RMF Max. No i jakby nie było, wakacje też jeszcze trwają. Dla studentów, którzy nie muszą nic poprawiać. A Moonlight i Fordo ze swoim Alabama ten może poprawią się w poniedziałek. Dzisiaj tylko miejsce 18 na liście Hot Bands.
1: Numer 18.

Mam nadzieję, że u was dzisiaj wszystko dobrze. Everything's fine. 17. Alok i Jennifer Lopez w RMF Max. Od ostatniego koncertu J-Lo na Narodowym minął już ponad rok, słuchajcie. A Alok jest świeżo po kolejnych odwiedzinach. Zagrał niedawno set na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu. A my zaraz gramy i odliczamy dalej hity na maksa. Kto na 16? Zostańcie, to się dowiecie. To jest cały czas sobotnia lista Hot Bands.

Ostatni dzień lata. To jeszcze nie dzisiaj, spokojnie. Gibbs, Ego i For My Name, miejsce 16 pierwszej wrześniowej listy Hot Bands w RMF Max. A teraz wracamy do poczekalni. Alesso i One Republic po 13 latach znowu połączyli siły i po legendarnym If I Lose Myself mają dla nas coś nowego i równie magicznego. Posłuchajcie ich In Your Eyes w RMF Max.

0: Idealnie pod te wysokie sobotnie loty Fly High i Tobi Romeo w RMF Max. Dziś na miejscu 15 w Hotbencu. A jeśli szukacie dobrego bitu na domówkę albo na B4, to po dzisiejszym notowaniu od 20 odpalamy Max Party. Same imprezowe petardy zapraszam już teraz w imieniu Graby. Za moment Temper City, Selfaware, wpadną też Lafinia i Eli Oaks. RMF Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
11: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na

0: dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: I po reklamie.

dziewka na naszej playce i od razu tak wysoko w głównym zestawieniu. Eli Young z Lavinia Reasons w RMF Max to miejsce 13. Mam nadzieję, że tylko nie są przesądni. Teraz kolejna propozycja, która jeszcze czeka na swoją szansę w naszej elicie. Włoska ekipa Meduza i Khalid w numerze Weekend. Tak bardzo tematycznie.

To słuchajcie, mógłby być hymn soboty. Z pozdrowieniami dla tych, co jeszcze zasuwają z odkurzaczem czy na mopie. Na błysk i Dawid Podsiadło w RMF Max. Awans z 29 na miejsce 12. No to zbliżamy się wielkimi krokami do najlepszej dychy. A na 11 dzisiaj Somber, My Body Isn't Ready.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost, utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowid.
19: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiecki, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
10: I po reklamie.

0: Cheat na Maxa.
1: Zostały już tylko te najlepsze. Przed nami top ten listy Hobbens w RMF Max. Piotrek Świderski, witajcie ponownie już po 19. Kto dziś będzie na szczycie? Tego wam jeszcze nie powiem, ale na pewno nie będzie to Shimza, bo jego fire już teraz.
2: RMF Max. 10. Numer 10.

Oliwka jest bez wątpienia jednym z największych muzycznych odkryć tego roku. Ta dziewczyna równie dobrze rapuje, co śpiewa. Jej nowy singiel Poza Tobą Nic dziś z awansem z 18 na miejsce 9. Zaraz w RMF Max sprawdzamy, kto wylądował na 8, ale wcześniej jeszcze posłuchajcie nowości od Robina Schulza. Take It Slow, którą również znajdziecie w propozycjach na rmfmax.pl.

przez niego taki loser, to bym się kłócił, bo przecież ósemka na naszej liście to bardzo dobre miejsce, tym bardziej w głównym zestawieniu. Tame Impala, Loser w RMF Max, kolejny świeży bit w Hot Bands Top 30. Kto wie, być może tak samo będzie z kawałkiem od MJ Deliego w streamingach i socialach, radzi sobie naprawdę rewelacyjnie. Deli Supreme, już teraz w RMF Max.

Fate, Alan Walker, Eva Max w RMF Max. To nasza dzisiejsza siódemeczka. No dał Alan konkretne show na Fire Festival w Chorzowie, czego nie można niestety powiedzieć o DJ-u Snake'u. Co tam się dokładnie stało, że się nie pojawił? Do tej pory nie ma oficjalnych wyjaśnień, mimo że organizator był w pełni gotowy na jego przybycie i coś czuję, że już raczej nie będzie żadnych wyjaśnień. No, nieładnie, panie wężu. Zostańcie z nami koniecznie, zaraz odpalamy miejsce szóste. Tutaj cały czas sobotnia lista Hot Bands.

How Does It Feel i brazylijski duet DJsko-producencki Dub Dogs z odświeżeniem legendarnego hitu Blue Monday w RMF Max. Wysoko dzisiaj, na miejscu szóstym, a zaraz odpalamy top 5. Tylko wcześniej jeszcze zagram wam nowego bangera od modelek, które na końcówkę lata 2026 mają dla nas jeszcze jednego letniaczka. Nosi tytuł Każdy Twój Ruch. Posłuchajcie.

0: Takiego pasażera to śmiało, bez zastanowienia można brać na gapę. Passengery, Alex Warren otworzył pierwszą piątkę dzisiejszego notowania listy Hot Bands w RMF Max. Bezbolesny spadek z miejsca czwartego. Zaraz podium, ale jeszcze wcześniej Kygo, któremu naprawdę niewiele zabrakło, żeby właśnie się na nim znalazł. Take me back.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: 24 zawsze trochę boli, ale on na pewno jeszcze nie raz wyląduje na jedynce. Kygo, Take Me Back, za nami w RMF Max. No to czas najwyższy poznać najlepszą trójkę pierwszego weekendu września. White 2115, Par, Vivi Simon i Mercury z singlem To Coś otwierają podium listy Hot Bands.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

To jeszcze tak w ramach stworzenia napięcia przed dwoma najlepszymi nagraniami początku września. Ekipa Jubel z singlem Ocean House w RMF Max. Znajdziecie go w propozycjach na rmfmax.pl. No dobra, ale kto na dwójce? Szczerze myślałem, że będą dzisiaj najlepsi, ale trochę zabrakło waszych głosów. Swedish House Mafia, Happiness...

tym numerze można płakać, śmiać się i tańczyć jednocześnie. Specjaliści od przepięknych festiwalowych melodii dziś na miejscu drugim listy Hot Bands. Swedish House Mafia, Happiness is so sad w RMF Max. No to pora odkryć wszystkie karty. Najwięcej waszych głosów na hop z całego tygodnia zebrali DJ Gorza, Jason Derulo i Melody ze swoim wiralowym Michiko. One. One. One. One.

0: Tak właśnie, to oni są dzisiaj na samym szczycie listy Hot Bands w RMF Max. DJ Goya, Jason Derulo i Melody Mi Chico to bezapelacyjny numer jeden pierwszego weekendu września. No i co? Ode mnie to tyle. Piotrek Świderski, wielkie dzięki za ostatnie 3 godziny. Życzę wam dobrej reszty soboty. Za chwilę Graba i Max Party. Zostańcie, bo będzie się na pewno działo. Cześć, trzymajcie się, hej! Max.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tutaj szybko! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

Oczywiście, że taka ładna. Ola, Aleksandra, Stan. Otwieram naszą imprezę w sobotę. Przemek Grabowski, witajcie po 20. Fajnie, że jesteście z RMF Max. Co robicie? Gdzie lecicie? Gdzie tańczycie? Można także poimprezować siedząc, po prostu słuchając dobrego bitu. Będą taneczne hiciory i dużo nowości. Teraz kolejna przy sobocie. Margaret tak śpiewa jej

0: Oczywiście DJ Diplo, tutaj jeszcze Snake w niezapomnianym Linon, a Diplo pochwalił się, że został tatusiem. Córka ma już rok i udało mu się to ukryć. Imprezowy tata w trakcie ostatnich wakacji grał nawet na paradzie miłości w Berlinie. To jest mega, mega imprezowicz. No my też sobie tutaj imprezujemy. Za chwilę w RMF Max Gips, Kukon, Jonathan. Wróci także Silva Bumpa i Kaśka Pery.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

Po w RMF Max, a kto szykuje się na późną pizzę? No w sobotę to można dłużej posiedzieć i można nawet zjeść bardzo późną kolację. A jakby zostało, to pamiętajcie, że pizza smakuje dobrze również następnego dnia z konkretnego powodu, bo po kilku godzinach to te wszystkie aromaty mają czas, żeby się połączyć, a tłuszczyk zatrzymuje część smaków, czyli zostawienie dwóch kawałków na niedzielę to nie resztki, to po prostu inwestycja. Smacznego, no i imprezujemy dalej. Moonlight i Fordo w RMF Max, teraz w numerze Alabama Ten.

0: wakacje nam się skończyły, no i co? No i chyba można powiedzieć, że David Guetta i Alok mają wakacyjny hicior. Run, Run River rozkręca nas imprezowo. Zaskoczyli takim duetem tak naprawdę na początku wakacji i w trakcie lata słuchaliśmy także Self Away, wiralowy hicior. Ostatnio wrócił w wersji Temper City, ale tańczyliśmy także do wersji Lumixa. No i przy sobocie właśnie ten kawałek w jego wersji za chwilę w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Olo i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

Sprawdzam, jak tam było dzisiaj sprzątane, posprzątane na błysk. Dawid podsiadło jego na błysk w sobotę imprezowo. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Fajnie, że jesteście z nami. Wybrałem tutaj dużo dobrego bitu. Za chwilę Axwell ze szwedzkiej House Mafii, Whatever Turns You On, ale teraz też Szwed, też przyjaciel Axwella tak naprawdę, Otto Knows i kolejny klubowy klasyk, były ciarki. Otto Knows i jego Million Voices.

0: Full to był taki poprokowy hit od grupy The Cardigans, tutaj w remiksie od The Colossus. Za chwilę też remix, klubowy beat, który towarzyszy nam przez ostatnie tygodnie. Dub Dogs w numerze How Does It Feel. Powiem wam też, jaki jest koniec mojego eksperymentu z ogórkami kiszonymi. Przez cały tydzień postanowiłem zjadać ogórki. Dwa dziennie. Co się zmieniło? Odpowiedź za kilka minut.
1: Reklama.
2: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: I po reklamie.

0: potrafię dziorar.
1: Duele El Corazon. Pięknie nam tutaj zaśpiewał Enrique Iglesias. W sobotę w Max Party. Wracamy do mojego ogórkowego eksperymentu. Przez cały tydzień zrobiłem sobie wyzwanie. Zjadam codziennie ogórki kiszone, bo słyszałem, że to bardzo zdrowe, tak więc po dwa, słuchajcie, po dwa, tak do obiadu. No i co się zmieniło? Generalnie to chyba nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o zdrowie od razu po tygodniu. Patrzę w lustro. No jakoś nie zrobiłem się piękniejszy. Dobrze, że w radiu nie widać. Ale dietetycy podkreślają, że żeby to kontynuować, bo kiszonki są very good. Ciekawe, czy Robin Schulz kiedykolwiek kisił ogórki. Nie sądzę. Macie go teraz w RMF Max. Robin Schulz, tak lecimy. Better Times.

0: Sobotni wieczór, wiadomo, smakuje lepiej w dobrym towarzystwie. No i tutaj w naszym towarzystwie znalazła się także Zalia, Tylko kochaj mnie. Fajnie, że jesteście z RMF Max. W naszym towarzystwie za chwilę DJ Goja, Jason Derulo. Wrócimy też do trendsów, bo Armin van Buuren przecież wraca do tego, co kocha najbardziej. Czeka jego Everlasting. Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałów.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

Wokalistka to Sasza. Pięknie tu poleciało na mikrofonie Everlasting. Armin van Buuren wrócił do mega formy, jeśli chodzi o trensowe sety i trensowe produkcje. Witajcie po 22. Dopiero przy sobocie. Przemek Grabowski z wami i kolejna nowość teraz w RMF Max. Francis Isobel na Weekend w tym kawałku One Day in Poland.

Historia Sydneya Polaka i PZ, a przecież jeszcze w tym numerze otwieram wino ze swoją dziewczyną. W sobotę pasuje idealnie. Oczywiście bezalkoholowe, żeby nikogo nic nie bolało przy niedzieli. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Alok i Jennifer Lopez też imprezowo. Everything is fine. Wróci także Aicz, który przerabia disco classic Ring My Bell. No i skoro to weekend, to będzie także The Weekend.

Jest weekend, no i klimat na weekend robimy The Weekend, jego In Your Eyes. Kto słucha RMF Max w grupie? No dwie osoby to już grupa. Można także spróbować solo, zachęcam was.

Co się okazuje, że śpiewanie razem może budować poczucie więzi. Dlatego kiedyś to w domach nawet śpiewano weekendowo. Wspólne wykonywanie muzyki synchronizuje zachowania grupy i sprzyja poczuciu bliskości. A ten refren to chyba znają wszyscy, tak więc zaśpiewajcie przynajmniej refren. Sorry, no sorry, papi. Topiki, Becky G w RMF Max.

11, 12, czyli która to godzina tak naprawdę? Nie, w sobotę to nie liczymy czasu. Można sobie trochę dłużej posiedzieć. To Somber, no i nie zabraknie dobrego bitu w Max Party. Za chwilę imprezowy kawałek aż z USA i tam też mają fajne produkcje. Mają wiele festiwali i to sporych. No na przykład Electric Daisy, na przykład Ultra, na przykład Burning Man. I za chwilę prosto z USA Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10.

uśmiechnięty, pozytywny Alex Warren też robi nam sobotę jego Passenger. Witajcie dopiero po 23 w weekend, wczesna to godzina. Max Party, Przemek Grabowski z wami. Mam tutaj ulubione kawałki, do których tańczymy. Wróci ten super przystojny David Tawar, If You Don't Know My Name, czeka Kaigo, ale teraz kolejna nowość. Mrozu i Kacperczyk. Mrozu odwiedził ostatnio RMF Max, zdradził kilka sekretów. Sprawdzicie także wieczorowo na Instagramie. Nasza nowość, Mrozu i Kacperczyk. Wszystko

Sweet as the Mind to Sean Paul na imprezie. Może być także impreza na kanapie. Nie trzeba tańczyć, wychodzić, a nawet spotykać się w większych grupach. Oczywiście zawsze warto, będę was do tego namawiał, ale coraz bardziej popularny weekendowo staje się bed rotting, czyli po prostu no gnicie na kanapie. Trzeba tak sobie pognić, żeby się odświeżyć. No to kto tam gnije z RMF Max? Fajnie, że jesteście. Za chwilę numer, przy którym raczej wstaniecie z kanapy. Alan Walker, Ava Max, ich Fate.

Jennifer Lopez z Pitbullem imprezowo on the floor. Jennifer po rozstaniu z Benem Affleckiem, no to chyba będzie się coraz bardziej udzielać randkowo. A ja mam taką podpowiedź randkową, jeżeli się wybieracie niedługo. Podobno na randce warto zadawać pytania. No to właściwie nie podobno, tylko warto, bo badania nad rozmową pokazują, że osoby, które zadają więcej pytań, szczególnie tych rozwijających temat, mogą być odbierane jako bardziej sympatyczne. Czyli zamiast przez pół godziny opowiadać po prostu o sobie, czasem warto zapytać: a ty co o tym myślisz? A jak się z tym czujesz? A czego słuchasz? No ja słucham na przykład Lumixa. Jak druga osoba słucha też Lumixa albo kojarzy z LVE, no to już macie pewne dopasowanie. Z LVE w wersji Lumixa teraz w RMF Max.

Był tam w środku soczysty bas, nawijali gipsku Kon i Jonathan. Ty masz, nie zabraknie dobrej nuty w środku nocy. Bądźcie z RMF Max, w szczególności jeżeli komuś przedłuży się impreza. Dziękuję wam za sobotnie Max Party. Przemek Grobowski z wami przez ostatnie 4 godziny. No to wyśpijcie się, niedziela należy do nas. Słyszymy się poniedziałkowo od 18 po pracy i po szkole. Cześć.

ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blant stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwę.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to